0: Thinking about upgrading your home or business security? Don't miss the Connected Security Expo at Harvey Norman. On now. Speak with the experts, see the latest technology, and get advice on what you really need. Choose from 4K wireless or professional wired camera systems and advanced pan, tilt, and zoom camera solutions, Eufy, Swan, and so much more. Plus, for a limited time, save up to 20%. The Connected Security Expo. On now at Harvey Norman Hunter Stores. Conditions apply.
1: Go Harvey!
2: House one's up.
0: Protected.
1: Go!
3: The all-new electric GLB is arriving this September at Mercedes-Benz Newcastle. With intelligent safety technologies, 7 seats and generous space, there's room for family, friends and every adventure. Rapid charging delivers up to 260 kilometres of WLTP range in just 10 minutes. The all-new electric GLB, built for every moment. Arriving this September at Mercedes-Benz Newcastle.
2: Our sponsor.
3: Welcome home. DL18100.
4: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
5: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 20 września ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. felieton Tomasza Obratowskiego Od Czepiny zamiast Oczepin, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacje XX wieku, Kocham Pana, Panie Sułku, dzisiaj Dom Mody Sułek oraz dużo miłej do ucha polskiej muzyki. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru. Naszą audycję rozpoczynamy piosenką Daj mi zachować wspomnienia. Śpiewa dla Państwa Katarzyna Bowery.

Zbliża się 12. Para młodych rzuca sobie znaczące spojrzenia. Nadchodzi na weselu moment żenady, czytamy w artykule internetowym.

0: Oczepiny. No to jest taki stary bardzo zwyczaj. Rytuał odbywał się o północy. Druhny zabierały pannę młodą do osobnej izby, zdejmowały wianek. Starsze zamężne kobiety nakładały na głowę panny młodej czepiet, stąd nazwa oczepiny, co oznaczało przyjęcie jej do grona żon i matek. Śpiewano często smutne przyśpiewki. Idziesz ty, Marysiu, do wielkiej niedoli, a żadna ci sąsiadka nie pożyczy soli. Hu, ha, ha, ha. Było też coś o szyciu starych gaci dla męża. Były takie te przyśpiewki. Oczepiny właśnie odchodzą do lamusa, głównie z powodu żenujących zabaw towarzyszących. Poza tym sól jest powszechnie dostępna, prawda? Za to coraz popularniejsze wśród pań, czytałem, są imprezy rozwodowe. Ja bym nazwał taką imprezę odczepiny. Odczepiny, bo kobieta odczepia się w końcu od faceta. W imprezie uczestniczą same panie. Rytuał odczepin zaczyna się po północy. Zaczyna się tańcem odczepinowym. Byli małżonkowie tańczą osobno. Każdy do swojej piosenki w dwóch różnych województwach. Następnie rozwódka staje na środku sali, a świadkowa ceremonialnie odpina jej z wcześniej przyniesionej lodówki zdjęcie byłego męża i wrzuca do niszczarki. Następnie w grupę zbijają się panny obecne na imprezie, a pani rozwiedziona rzuca za siebie obrączkę. Która z panien złapie obrączkę, ta pierwsza nie wyjdzie za mąż. Kulminacją są odczepiny właściwe. Świadkowa przecina nożyczkami wspólną kartę lojalnościową do biedry, a wspólne hasło do Netflixa zostaje uroczyście zmienione. Uważam, że rytuał odczepin powinien wejść na stałe do kanonu polskiej kultury rozwodowej.
1: Krystyna Konarska śpiewa dla Państwa piosenkę Jest tyle różnych szczęść.

0: strofy dla ciebie.
1: Zaliż dawne to czasy Pawluka i Nalewajki, zali wyszła już wam z pamięci ich kara. Pomnijcie tedy, że patencja Rzeczypospolitej już wyczerpana i miecz wisi nad głowami waszymi. Łżesz, wraży synu, by się wykręcić i śmierci ujść, zawołał Koszowy. Aleć ci nie pomoże ni groźba, ni wasza łacina lacka. Inni też atamanowie poczęli z zębami zgrzytać i trzaskać w szable. A pan Skrzetuski podniósł głowę jeszcze wyżej i tak mówił. Nie myśl, atamanie Koszowy, bym się śmierci obawiał, albo żywota bronił, albo się z mej niewinności wywodził. Szlachcicem będąc od równych tylko sobie sądzą być mogę. I nie przed sędziami tu stoję, jeno przed zbójcami, nie przed szlachtą, jeno przed chłopstwem, nie przed rycerstwem, jeno przed barbarzyństwem. I wiem dobrze, że się od śmierci nie wybiegam, którą wy też dopełnicie miary swej nieprawości. Przede mną jest śmierć i męka, ale za mną moc i zemsta całej Rzeczypospolitej, przed którą drżycie wszyscy. Jakoż wyniosła postawa, wzniosłość mowy i imię Rzeczypospolitej silne zrobiły wrażenie. Atamanowie spoglądali na siebie milcząc. Przez chwilę wydało im się, że przed nimi stoi nie jeniec, ale groźny poseł potężnego narodu. Tuchaj Bej zaś mruknął. Serdyty lach, powtórzył Chmielnicki. Gwałtowne dobijanie się do drzwi przerwało dalszą ich rozmowę. Na Majdanie egzekucja Szczątków, Tatarczuka i Barabasza była właśnie skończona. Towarzystwo wysłało nową deputację. Kilkunastu kozaków okrwawionych, zziajanych, okrytych potem, pijanych, weszło do izby. Stanęli przy drzwiach i wyciągając ręce jeszcze dymiące od krwi, poczęli mówić. Towarzystwo kłania się panom starszyźnie, tu pokłonili się wszyscy w pas, i prosi, żeby im wydać tego lacha. Szczop z nim po ich raty, jak z Barabaszum i Tatarczukom. Wydać im lacha, krzyknął Czarnota. Nie wydawać, wołał inny. Niech czekają, on poseł. Na pochybel mu! Ozwały się różne głosy. Następnie ucichli wszyscy, czekając, co powiedzą Koszowy i Chmielnicki. Towarzystwo prosi, a nie, to samo weźmie, powtórzyli deputaci. Zdawało się, że pan Skrzetuski zgubiony jest bez ratunku, gdy wtem Chmielnicki pochylił się do ucha Tuchajbeja. To twój jeniec, szepnął. Jego Tatarzy wzięli, on twój. Dażli go sobie zabrać, to bogaty szlachcic, a i bez tego kniaś Jarema złotem za niego zapłaci. Dawajcie lacha! Wolali coraz groźniej kozacy. Tuchaj Bej przeciągnął się na swoim siedzeniu i wstał. Twarz zmieniła mu się w jednej chwili. Oczy rozszerzyły się jak u żbika, zęby poczęły błyskać. Nagle skoczył jak tygrys przed molojców dopominających się o jeńca. Precz, capę! Psy niewiarne! Niewolnicy! Swynojady! Ryknął, chwytając za brody dwóch zaporożców i targając z nimi z wściekłością. Precz, pijanice! Bydlęta nieczyste! Gady plugawe! Wy mnie jaser zabierać przyszli! Od, ja wam tak! Capy! To mówiąc, targał za brody coraz innych molojców, na koniec zwaliwszy jednego, począł go deptać nogami. Na twarz, niewolnicy, bo was wiatr zapędzę, bo sić całą nogami tak zdepczę, jak was! Z dymami puszczę, ścierwem waszym pokryję! Deputaci cofali się przerażeni. Straszliwy przyjaciel pokazał, co umie. I dziwna rzecz...
2: Whatever Japanese or Korean car you drive, save up to 40% on your next handbook service at our sponsor, David Brown Automotive. Up to a 40% saving on your next Japanese or Korean car handbook service by factory-trained technicians using only genuine parts and oils. Any Japanese car, any Korean car with a firm pre-service quote over the phone. For a saving of up to 40%, go online today and search David Brown Automotive, Bennett's Green.
3: South's Merriweather, the home of members' big time value and bonuses. For a limited time, become a member and receive bonus months up to December 2027. Thursday's members' cash draw from 5:30 p.m. has over $50,000 to be won. Plus, members get 20% discounts on drinks and even bigger discounts with happy hour from 4 to 6 p.m. every day. Save up to 20% at the Bistro and Cafe and enjoy the new pool tables along with affordable food and drinks without the pub prices. It pays to be a member at South's Merriweather. For details, go to southsmerriweather.com.au.
4: Our sponsor.
3: Conditions apply.
5: Kolejna piosenka to Wakacje z deszczem, a śpiewa Ludmiła Jakubczak.

Pora na wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich dwóch tygodni. Tomasz Sakiewicz negocjował z Przemysławem Kralem z Zonda Krypto sprzedaż części udziału w telewizji Republika. Obie firmy łączy jedno. Dalej można tylko wypłacać. Karol Nawrocki jest przeciwko edukacji seksualnej, gdyż ta demoralizuje dzieci. Dlatego w Juracie spotkał się ze Skolimem, który edukuje właściwie. Rozkładam nogi twoje i biorę co moje. Robert Lewandowski buduje tor wyścigowy dla Formuły 1 na Dolnym Śląsku. Grand Prix Żmigrodu brzmi dumnie. Info dla fanów piłki. Burmistrz Lewandowski nigdy nie był w Chicago. Polsat pokaże film Kevin sam w domu, nie tylko w Wigilię, ale też we wrześniu. Dziwne, Światowy Dzień Recyklingu obchodzimy w marcu. Marcin Prokop gorzko o USA. Skumulowany ładunek złej energii. To prawda, Donald Trump, aby zbliżyć się do swoich wyborców, planuje wziąć udział w napadzie na sklep jubilerski. Legendy Radia Z przechodzą do Radia SK, czytam. Okazuje się, że to Marcin Sońta i Michał Korościel. Legenda głosi, że o 6 rano ściany są bardziej miękkie. Oczy masz niebiesko-zielone, śpiewa dla Państwa Wanda Warska.

Najdalsza część wiadomości polityczno-obyczajowej z Polski z ostatnich 2 tygodni. Kizo wrzucił zdjęcie z Karolem Nawrockim i podpisem Siła. Napoleon dawno to rozwiązał. Siła bez inteligencji jest bezużyteczna. Jako artystka jestem apolityczna, to Doda, zapytana, czy zagrałaby dla prezydenta Nawrockiego. Pamiętam jej zdjęcie z Antonim Macierewiczem i podpis, że ciepły i wspaniały. Ale wtedy artystą był jej mąż. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk dołączyli do Radia Z. Dla równowagi do Jagiellonii Białystok dołączył Aleksander Cirkowicz. Ewa Chodakowska poinformowała, że po 17 latach rozstaje się z mężem. Szok! Dzięki tej wiadomości nie zdążyłem dziś na fitness. To już 5 rok z rzędu. Jeśli najważniejszym wydarzeniem na spotkanie prezydenta jest występ z Kolima, to jest porąbane, porąbane, porąbane. To Włodzimierz Czarzasty, mówiąc o prezydencie, znając Kolima, zrobi z tego refren. Były to wiadomości polityczno-obyczajowe z Polski z ostatnich 2 tygodni. Kalina Jędrusik śpiewa piosenkę SOS.

Pytasz, czy kogoś kochałam przed tobą? Nie wiem, być może, że tak. Czy to jest ważne? Pójdź usiądź tu obok, wczuj się w tę chwilę, w jej smak. Niepowtarzalna jest każda minuta, każdy skurcz serca i oddech, i gest. Przeszło.

Pytasz, czy będę kochała cię długo? Nie wiem. Być może, że nie. Może się zdarzyć, że ty znajdziesz drugą. Może urzeknie ktoś mnie. Pytasz, czy wtedy opowiem mu o nas. Miły mój,

0: Rozmowa przy konfesjonale.
1: Proszę księdza, napadłem na zobowca i dotkliwie go pobiłem.
0: Synu, ty tu przyszedłeś się spowiadać czy się chwalić? Dwóch milicjantów wybrało się na polowanie na kaczki. Chodzili cały dzień po bagnach, bardzo się zmęczyli i pobrudzili. Nic nie upolowali.
1: Wiesz co? Albo te kaczki latają za wysoko, albo wy za nisko podrzucamy psa.
0: Milicjant spotyka na ulicy swojego dawno niewidzianego kolegę. Od razu rzucają mu się w oczy jego piękne buty.

0: You know that feeling. Tyres worn, grip gone and timers poor. Relax, Mobile Tummy Tyres come to you. No downtime, no hassles, better grip, safer stops, no stress, just peace of mind.
1: I wyobraź sobie wszystkie cztery były bez butów.
2: I jeszcze jedna piosenka dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Piotr Szczepanik śpiewa piosenkę Kochać.

0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
1: Nikita Chruszczow wszedł na trybunę na Placu Czerwonym o godzinie 8.30. W tym czasie samolot Powersa zbliżał się do rejonu Swierdłowska, milionowego miasta, ważnego ośrodka produkcji zbrojeniowej. Tam na lotnisku Kolcowo dyżur bojowy pełniła para kapitan Borys Ajwazjan i starszy lejtnant Siergiej Safronow. Los jednego z nich skazał na śmierć. Wystartowali o godzinie 7.03. Wiedzieli, że rozkaz zestrzelenia wrogiego samolotu wydał sam minister obrony marszałek Rodion Malinowski. Jednakże tego rozkazu wykonać nie mogli, gdyż ich myśliwcy MiG-19 nie mogły osiągnąć pułapu, na jakim leciał U-2. Na lotnisku Kolcowo był już samolot, który potrafiłby doścignąć intruza, osiągnąć jego pułap i zestrzelić, gdyby był uzbrojony. Samolot myśliwski Su-9 dostarczono na Swierdłowskie lotnisko na początku kwietnia, ale do 1 maja nie nadesłano rakiet ani działek. Mimo tego, że Su-9 był bez broni, jego pilotka

0: kapitan Mityagin otrzymał rozkaz startu. Tuż potem usłyszał w słuchawkach:
1: zniszczyć cel, staranować. To rozkaz Smoka.
0: Smok to wojenny kryptonim generała Sawickiego, dowódcy lotnictwa myśliwskiego. On wydał rozkaz pilotowi dokonania samobójczego ataku. Zdawał sobie sprawę, że jest to jedyny sposób zniszczenia amerykańskiego samolotu. Mityagin włączył dopalacz i szybko zbliżał się do samolotu Powersa. Oficer naprowadzający, obserwując na ekranie radaru manewry samolotów radzieckiego i amerykańskiego, informował Mityagina:
1: odległość 10 km. 8. 6. Cel przed wami.
0: Mityagin jednak nie widział U-2, a może nie chciał dostrzec, i lecąc z prędkością trzykrotnie większą niż Powers, zaczął go wyprzedzać.
1: Cel przed tobą. Wyłącz dopalacz.
2: Nie mogę wyłączyć dopalacza.
1: To rozkaz Smoka.
2: Wyłączam dopalacz.
0: Samolot Mityagina wraz ze spadkiem prędkości zaczął tracić wysokość. Podobne dojście celu było już niemożliwe, gdyż bardzo szybki myśliwiec przechwytujący Su-9 zużywał ogromnej ilości paliwa. Mityagin nie wykonał zadania. Powrócił na lotnisko. W tym samym czasie amerykański samolot śledziły radary jednostki rakietowej. Tam akcją kierował pułkownik Michał Woronow.
3: Cel w zasięgu rakiet. Zniszczyć cel.
0: Powers zerknął na wysokościomierz. 68 tysięcy stóp. Z mapy i wskazań radaru wynikało, że zbliżał się do Swierdłowska. Pochylił lekko samolot na skrzydła, aby wejść na wyznaczony kurs, a następnie wyrównał lot i włączył kamery fotograficzne. Na ziemi rakieta obróciła się w stronę niewidocznego celu i ciągnąc za sobą smugę ognia, poszybowała w niebo. Powers poczuł nagle silne pchnięcie, jakby prędkość samolotu gwałtownie wzrosła. Zdziwiony zerknął na bok i zobaczył, że znajduje się w centrum pomarańczowej poświaty. W dalszym ciągu nie rozumiał, co się stało, ale nagle dotarła do niego świadomość, że musi to być eksplozja. Samolot gwałtownie przechylił się na prawe skrzydło. Pilot szarpnął wolantem, aby wyrównać lot, lecz zanim udało się zakończyć manewr, poczuł, że dziób samolotu pochyla się. Samolot nie reagował na jego ruch. Odnosił wrażenie, że linki biegnące do sterów i lotek zostały zerwane. Nie mógł nawet zastanowić się, co było tego przyczyną, gdy zobaczył, jak skrzydło urywa się i szybując samodzielnie odlatuje w dal, a jego samolot zwalił się gwałtownie na dół. Siła odśrodkowa wcisnęła go w fotel i uwięziła ręce. Pamiętał dokładnie polecenie. Przed katapultowaniem uruchomić przycisk, który 70 sekund później spowoduje eksplozję i zniszczenie samolotu. Czy rzeczywiście Powers nie mógł dosięgnąć tego przycisku? Być może nie wierzył, że eksplozja nastąpi dopiero po 70 sekundach, lecz podejrzewał, że wybuch będzie natychmiastowy i zniszczy nie tylko tajną aparaturę szpiegowską, ale również pilota. Otworzył kabinę, odpiął pasy, gdy gwałtowny wstrząs wyrzucił go na zewnątrz. Operator stacji radiolokacyjnej, sierżant Jagłuszkin, meldował:
4: towarzyszu pułkowniku, zakłócenia. Nie potrafię określić, co stało się z celem.
5: A powód zakłóceń?
4: Nie wiem. Być może wrogi samolot rozsypuje paski aluminiowe albo stosuje jakieś inne zakłócenia.
5: To znaczy, że rakieta minęła cel. Poinformować lotnisko.
0: Ponownie nakazano myśliwcom MiG-19 podjęcie pościgu za amerykańskim samolotem. Tymczasem na ekranach radarów baterii rakiet przeciwlotniczych ponownie pojawił się ślad samolotu.
4: Widzę cel.
5: Zniszczyć cel.
0: Dwie rakiety poszybowały w niebo. Pilot pierwszego myśliwca, kapitan Boris Ajwazjan, zobaczył nagle czarną chmurę wybuchu i gwałtownie zanurkował. To ocaliło mu życie. Pilot drugiego samolotu, starszy lejtnant Siergiej Safronow, nie miał szczęścia. Wybuch drugiej rakiety nastąpił tak blisko jego maszyny, że rozpadła się na kawałki. Radziecki pilot zginął w wybuchu rakiety. W tym czasie rozpromieniony dowódca baterii rakiet przeciwlotniczych meldował:
5: cel zniszczony.
0: Gary Powers wylądował bezpiecznie na polu, gdzie odnaleźli go dwaj robotnicy rolni i zawieźli do dyrektora kołchozu. Tam przybyli milicjanci. W Moskwie do Nikity Chruszczowa, stojącego na trybunie, podszedł dowódca wojsk przeciwlotniczych, marszałek Siergiej Biryuzow. Pochylił się nad sekretarzem generalnym i szepnął do ucha: intruz został zestrzelony. Pilot jest żywy. Przesłuchujemy go. Chruszczow uśmiechnął się. Od dawna oczekiwał na taką wiadomość. Rozpoczął grę, w której wszystkie atuty były w jego ręku. Ale rozegrał ją po mistrzowsku.
6: Sensacje XX wieku w Radio Z.
7: Every child deserves the opportunity to play sport. The Newcastle Basketball Community Foundation helps local families doing it tough by giving children the chance to get involved in basketball, build confidence and create lifelong friendships. Your donation, big or small, can make a real difference. To support the next generation of local players, donate today through the Newcastle Basketball website. 2NURFM, proud media partner and sponsor of Newcastle Basketball.
8: Australia, the 7-seat Isuzu MU-X is as versatile as you are. Enough style and tech for your long weekends or the long way home. Up to 3.5-tonne towing capacity and 2.2 or 3-litre engine options for touring around the country or just across the city. The Isuzu MU-X is made for all the ways you go your own way. Love how you live in the Isuzu MU-X.
9: Our sponsor, Newcastle City Isuzu Ute, 90 Hannell Street, Wickham, LMCT 055932.
10: Looking for somewhere new to eat or enjoy a drink in the Hunter Valley? Try Lucia Roche Estate. Think stone-fired food made for sharing. Seasonal local produce, estate wines and handcrafted cocktails. It's the ultimate relaxed setting. Come for a long lunch, drinks with friends, or stay well into the evening. Discover our sponsor, Lucia Roche Estate, today. Book your table now at luciarocheestate.com.au.
11: Spójrz prosto w oczy, to tytuł piosenki w wykonaniu Violetty Villas.

0: Dom mody Sułek. Nieźle brzmi, prawda?
1: Mój pomysł.
0: Wiem, panie Sułku. Ma pan stale pomysły. Wszystkie one są niesłychanie na czasie.
1: Idę z postępem. Ludzie chcą być modnie ubrani i ja im to zapewnię w najwyższym stopniu. Zresztą nie tylko modny strój chcę zapewnić ludziom.
0: Nie wiedziałam o tym, prawda?
1: Bo pani o tym jeszcze nie mówiłem. Mój zakład prowadzić będzie porady z zakresu gospodarstwa domowego, gabinet kosmetyczny i leczenie kąpielami. Słowo honoru.
0: Chciałabym kiedyś trafić do pana zakładu. Ojej. Doktor Wałaszewski mówi, że jestem poważnie chora. Czuję, że kąpiele lecznicze zrobiłyby mi najlepiej.
1: To duży wydatek. Nie stać panią na to?
0: A sądziłam, że w pana zakładzie będą dla mnie jakieś względy.
1: A to dlaczego?
0: No sądziłam, że pan, no jako mój narzeczony, udzieli mi przynajmniej długotrwałego kredytu.
1: Ale nie w okresie rozkręcania interesu. Sam muszę się liczyć z każdym groszem. Wszystko kosztuje. Najem lokalu chociażby.
0: Jaki najem?
1: No za wynajęcie lokalu na taki wielki dom mody trzeba chyba płacić, tak?
0: No przecież pan urządził wszystko tu, na miejscu w naszym mieszkaniu.
1: I co z tego? Płacić to płacić.
0: Sobie i mnie nie będzie pan chyba płacił. To nierozsądne.
1: A co to ja, gorszy od innych? Właśnie, że będę płacił i to solidnie. Miesiąc w miesiąc. I nie uchylać mi się od płacenia, bo jak przywalę domiar, to się nie pozbieram.
0: Sam sobie pan przywali karę?
1: Tak. I niech tylko spróbuję nie zapłacić. Policzę się ze sobą, słowo honoru.
0: Ależ pan się na siebie zdenerwował, prawda?
1: No już dobrze, już dobrze. Dobrze. Wannę trzeba kupić. 1,40 m.
0: Och Boże, będziemy mieli nareszcie wannę.
1: Wannę do kąpieli leczniczych dla pacjentów domu mody. Krawców zatrudnię damskich, krojczych, kuśnierzy, masażystów.
0: Będzie to interes na wielką skalę, prawda?
1: Im większy, tym lepiej.
0: I będzie to interes szalenie wszechstronny, panie Sułku. Pomyśleć tylko, że na miejscu będzie można się i wykąpać, i ubrać, i nauczyć się na przykład gotowania.
1: I coś przekąsić.
0: Jak to?
1: W piwnicy otwieram małą knajpkę. Same gorące przekąski, słowo honoru, zjadłbym coś.
0: Mamy żółty ser.
1: Zjedzmy go. Taki interes, panie Elizo.
2: Uwaga. Dużych zdolności organizacyjnych.
0: A posmarować masłem?
2: Nie, tak. Nic tak nie męczy jak organizowanie. I dlatego jestem stale głodny.
0: Rzeczywiście pracuje pan jak wół.
2: Znacznie ciężej. Głowa mi pęka od różnych problemów. Wiem już, że wnętrza domu mody Sułek powinny cechować prostota, umiar i elegancja, to wiem.
0: A może należałoby, powiedzmy, odmalować ściany? No nie były malowane od ładnych paru lat. Farba odchodzi płatami. Nie sprawia to wrażenia elegancji, prawda?
1: Racja.
0: Może należałoby ustawić tutaj jakiekolwiek meble. Będąc stolarzem, zużył je pan do innych celów. Bez absolutnie żadnego mebla prostota, o którą panu chodzi, jest trochę przesadna.
1: Racja, zgadzam się całkowicie. Nic przesady. Klient musi się tutaj czuć jak u siebie w domu. Chciałbym się kierować zasadą płynnego przechodzenia z gabinetu do gabinetu. Wychodząc z mojego zakładu, każdy powinien czuć się innym człowiekiem.
0: Wykąpanym, wymasowanym, ubranym według najnowszych wymogów mody i wyuczonym na przykład gotowania. Inny człowiek.
1: Ja nawet myślałem, żeby ten zakład nazywał się Inny Człowiek. Zostałem jednak przy poprzedniej nazwie Dom Mody Sułek.
0: Ta nazwa jest wspaniała. Sam pan przecież jest innym człowiekiem niż inni ludzie, panie Sułku. Och, ta nazwa przyciągnie tu setki interesantów. Całe kolejki będą stały przed drzwiami z napisem Wejście.
1: Tak jest.
0: Wiem o tym, bo przecież mnie samą tak ciągnie do pana. Tak do pana lgnę.
1: Cicho, widzę to. Jak się pani posunie, spadniemy z tej skrzynki swoją drogą. Mogłaby pani siedzieć sobie na podłodze, mam tylko jedną wąską skrzynkę.
0: Wiem, panie Sułku, z chęcią siądę u pana stóp. Czy mogę wesprzeć głowę o pańskie kolana?
1: Niech pani sobie wesprze. Tylko nie całym ciężarem, bo mnie będzie uwierało.
0: A tak dobrze?
1: A niech będzie.
0: Boże, jak ja panu...
1: Cicho. Niech pani zamknie oczy, pani Elizo. Czy widzi pani ten ruch?
0: Jaki ruch?
1: Ten ruch w interesie, setki klientów w poczekalni, a przez drzwi z napisem wejście wychodzą sobie swobodnie inni ludzie, są uśmiechnięci i zadowoleni z usług naszego zakładu, a my, to znaczy ja, siedzę w kasie i tylko wypisuję kwitki.
0: A ja?
1: A pani sprząta, gotuje, mierzy i kroi, masuje kąpie i zmywa naczynia. Pięknie, prawda?
0: Och, tak, to jest życie.
2: Tak jest, to jest życie.
0: Zaśnie pan, panie suku, z tego rozmarzenia.
2: Cicho.
0: Już pan zasnął.
1: Co to? Kto to?
3: Do drzwi zapukał gajowy Marucha i spytał uprzejmie, czy mógłby skorzystać z umywalki i umyć sobie zabrudzone podczas reperowania roweru ręce.
4: Pora na wiadomości lokalne. W świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Kraków z Sydney będą Państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek, 24 września w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02-9607-5394. W związku z wykorzystaniem Domu Polskiego do przeprowadzania egzaminów maturalnych po wizycie rzeźnika 8 października, następna wizyta będzie dopiero 19 listopada. Prosimy o odpowiednie zaplanowanie zakupów. Ostatnia piosenka naszego programu to Jeszcze poczekajmy, a śpiewa Rena Rolska.

0: tak chce bić.
1: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie, w niedzielę 4 października, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia, dobranoc Państwu.
2: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.